toaletę, potem jak zwykle zjesz śniadanie. Do załatwienia jakiejś sprawy zabrzęczy dzwonek telefonu. Wyjdziesz na chwilę, by coś kupić, aby nie siedzieć

To jest taka wielka, trudna sztuka, w której jesteś reżyserem i aktorem. Czasem farsa, czasem dramat, różnie bywa, ale każdy chce ze sceny zejść z honorem. To będzie... Wrócisz, by obiad przygotować, w tym samym garnku zupę wstawisz. Zwykła, codzienna krzątanina, czym się tam zajmiesz?

Wieczorem program w telewizji, chwilę poczytasz przed zaśnięciem, sprawdzisz, czy piecyk wyłączony i czy są na noc drzwi zamknięte. To będzie zwykły dzień jak co dzień. Nic się ważnego nie wydarzy, choć w mej gasnącej świadomości zatrą się rysy waszych twarzy. Życie to jest taka wielka, trudna sztuka.

oczy już kurtyna czarna spadnie i gdy zejdę tak jak inni za kulisy, tak po prostu odszedł człowiek, czy pomyśli na widowni ktoś.

Ja mam już dosyć swojej żony. Jak mam to nazwać? Przesyt, splint. Ja chodzę smutny i znudzony. Pij lat 20 ten sam płyn. Ja się buntuję, się nie daję. Mnie się już z tego płakać chce. Pan myśli, że się przyzwyczaję? Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie gruba. Ona ma takie nogi dwie. Ona ma profil Belzebuba. A co do ogona, to nie. Ona jest taki transercowy, co się nie lubi, a się je. Tylko od trana jest pan zdrowy, a od niej to cholera wie. No czy to nie jest los garbaty? Zrobiłem żonie niespodziankę. Wróciłem wczoraj wcześniej i zaglądam do niej poprzez drzwi. Ta jędza pod mym własnym dachem leżała.

i znudzony. Pij lat 20 ten sam płyn. Ja się buntuję, się nie daję, mnie się już z tego płakać chce. Pan myśli, że się przyzwyczaję? Ja też myślałem, ale nie.

0: A co do tutaj? Wcale nie.
1: Ona jest taki transercowy, go się nie lubi, a się je. Tylko od trana jest pan zdrowy, a od niej to cholera wie.
2: Chodzisz sobie sama po świecie, śmieszna bajka, jakiej nie było. Na swej drodze spotykasz ludzi, w których sercach podobno jest miłość. Tyle przeżyć świat ci obiecał, diabli wiedzą co więcej jeszcze. A ty chodzisz ciągle ta sama, pochmurniejesz, gdy idą deszcze. A ja cię tylko kocham, zwyczajnie i po prostu. I nic tu nie poradzę, że figla spłatał los. I choć się nie powierzę, nie będę skakał z mostu, to przecież wcale nie wiem, czy może bardziej kochać ktoś. Ktoś ci rzuci do stóp twoich z gestem całe piekło i siły fatalne, a ja tylko powiem, że jestem i napiszę znów wiersze banalne. Ktoś ci złoży księżyc w ofierze, podaruje ktoś gwiazd ci bez liku, a ja tylko cię trzymam za rękę w kawiarence przy małym stoliku. Bo ja cię tylko kocham, zwyczajnie i po prostu. I nic tu nie poradzę, że figla spłatał los. I choć się nie powieszę,

I choć się nie powieszę, nie będę skakał z mostu, to przecież wcale nie wiem, czy może bardziej kochać kto.

Ech, do czurta, przedziwne sny się czasem mam. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. I razem 10 w skali Beauforta. Na co się ochrzaniacie? 10 w skali Beauforta, bo nie przestanę. 10 w skali Beauforta, no. Dziękuję za koszulkę.

Niegdyś przyjaciel dobry mój, dziś długów nie oddaję. Nic złego nie zrobiłem mu, a on mnie nie poznaje. Innego zaś za uszy

Przyjaciel miał trudności, postawiłem go na nogi. On teraz mi z wdzięczności przyprawić pragnie rogi. Zjawisko toć powszechne, nie warto się tym smucić. Najlepiej się

Bo na ordynackiej u staniewskich braci był cyrk, że szkoda słowa. Chciał się człowiek bawić, na to musiał płacić, ale nie żałował. Cyrk staniewski różne takie miał zagrania, że nie było na nie siły. To zwierzaki dzikie straszyle publikę, to się małpy zagraniczne.

bo tak je duo Nowak. To był numer zioreany, on na koniu galopował i w nią rzucał sztletamy, albo strzelał do niej w kolta bez patrzenia. No a ona wyciągała za dekolta lelepota, niech ja skona. Bo na ordynackiej u staniewskich braci był cyrk, no jak ta lala, jak robile salto różne akrobaci, tu odrętwiała sala. Cyrk staniewski różne takie nam zagrania, czego tam się nie widziało. Wielką piłę wzięli i artystkę rżnęli, a ją nic w ogóle nie bolało. A jak walczył na arenie Karkowienko z czarną maską, to na takie przedstawienie zasuwało całe miasto. Ale Czteker kładł każdego, bo jak kogo wziął w Nelsona, mokra plama była z niego, każdy pękał, niech ja skona. Bo na ordynackiej u staniewskich braci był cyrk na sto fajerek. Nieraz to ze śmiechu tak się człowiek spocił, że miał bóle nerek. Cyrk staniewskich draczne sztuki pokazywał i w ogóle różne cuda. Każdy się przekonał, że no niech ja skona. Wdechę była Buda. Każdy się przekonał, że no niech ja skona. Tam na ordynackiej to był cyrk.

moją dziewczyną, postawiłbym ci lody i kino. Potem w zacisznej restauracji wyznał miłość przy kolacji. Nosiłbym cię ciągle na rękach.

Gdybym ujrzał w kąpieli Joannę, to bym cichutko przykucnął przy wannie. Słuchając wody, pluskania dźwięków, podziwiałbym festiwal jej wdzięków. A wieczorem bym się zakradł do łóżka i jej zrobił małego dzidziuśka, który by ojca miał wariata i zawsze na mnie wołał tata. Gdybyś była moją dziewczyną, postawiłbym ci lody i kino. Potem w zacisznej restauracji wyznał miłość przy kolacji. Nosiłbym cię ciągle na rękach, śpiewał o tobie w swoich piosenkach. Przynosił kwiaty i prezenty, cały świat byłby wtedy piękny. Taki piękny, jaki piękny. Tak jak inne ładne kobiety, ma Joanna chłopaka niestety. I obawiam się, że nie dam rady wyrzucić go z tej posady. Ma Joanna tyle wdzięków i zalet, żeby nam było ze sobą wspaniale. Ale nic z tego nie będzie, ładnie. Nic z tego nie będzie, nie będzie z nas pary. Nie pomogą nawet dźwięki.

czy się zbrasie w Stanach, czy w Kanadzie. To niewielka różnica jest w zasadzie. Tutaj sobie nie pobrykasz, bo tu bracie Ameryka, czyli całkiem inny świat. Tutaj sobie nie pobrykasz, bo tu bracie Ameryka, czyli całkiem inny świat. Chęć do pracy musisz mieć i końskie zdrowie, więc zapomnij, co to znaczy chorobowe. Żaden katar, żadna grypa, tu jest bracie Ameryka, tutaj mięczak nie ma szans. Żaden katar, żadna grypa, tu jest bracie Ameryka, tutaj

świat. Chciałbyś czasem umówić się z dziewczyną, jakiś spacer, restauracja albo kino. Wybij sobie brasie z głowy, bo się zrobą przysłowiowy, do roboty trzeba wcześnie wstać. Wybij sobie brasie z głowy, bo się zrobą przysłowiowy, do roboty trzeba wcześnie wstać. Z kolegami umówić się w tawernie, chociaż budżet twój wygląda dość mizernie. W gołe baby plepiasz ślipia, potem z trudem w noc zasypiasz, a od rana cię męczy kac. W gołe baby wlepiasz ślipia, potem z trudem w noc zasypiasz, a od rana cię męczy.

W liście kłamiesz żonie, że powrócisz, że się zwierny, że wciąż czekasz, że nie rzucisz. Piszesz, że tu jest jak w raju, wolny człowiek w wolnym kraju, że pokażesz kiedyś jej wspaniały świat. Piszesz, że tu jest jak w raju, wolny człowiek w wolnym kraju, że pokażesz kiedyś jej wspaniały świat. Bywa czasem, że rzucić chciałbyś wszystko i zamieszkać tak jak dawniej gdzieś nad Wisłą. Ale ciągle wolisz stary, nie złotówki, lecz dolary, więc harujesz za zielony szmal. Ale ciągle wolisz stary, nie złotówki, lecz dolary, więc harujesz za zielony

0: This is 88.3 CJIQ, broadcasting from the Dune campus of Conestoga College in Kitchener.
1: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Przy śmietniku piłkarski stadion,

pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię spadł.

jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Dziś magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się zdarza, że

wiecie gdzieś, starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też. I bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani.

0: Dziękuję bardzo.
1: Szumi dookoła las. W PRL-u bardzo ciężkie było życie. Komuniści twardą łapą nas trzymali. Nikt nie wierzył, że są szanse na przemiany. Chociaż dawno odszedł już towarzysz Stalin. W PRL-u nic osiągnąć nie mogliśmy. My wytrwali, pracowici i uparci. Przyjechaliśmy więc tutaj do Kanady, by pokazać światu, co jesteśmy warci. Ech, Kanada, pachnąca żywicą, czy nie ma w tym trochę przesady? Ech, Kanada, pachnąca żywicą, tak pisał o niej Fiedler Arkady.

Na lotnisku nas przyjęli dosyć chłodno, bez orkiestry, transparentów i powitań. A my przecież przylecieliśmy z daleka, by pracować tu, by przeżyć resztę życia. Choć początki były trudne, niesłychanie, krucho z forsą i z angielskim też problemy. Nikt nie stękał, nikt na los swój nie narzekał. Teraz my wam Kanadole pokażemy. Ech, Kanada pachnąca żywicą, czy nie ma w tym trochę przesady? Ech, Kanada pachnąca żywicą.

tarcza na życie, czy ten Harris zupełnie zwariował? Miał nam przecież życie poprawić, a on welfare nam zedukował. Ech, Kanada pachnąca żywicą, czy nie ma w tym żadnej przesady? Ech, Kanada pachnąca żywicą, tak pisał o niej Fiedler Arkady. Bój to jest nasz ostatni. Będziemy pisać petycje i protesty, że nas gnębią, że marnują nasze życie. Nie poddamy się, nie ulegniemy. Jak będzie trzeba, to wyjdziemy na ulicę. Nie ustąpimy, zewrzemy szeregi. Przeciwnością wszystkim damy radę. Nie pozwolimy, żeby jakiś Harris popsuł nam naszą Kanadę. Ech, Kanada pachnąca żywicą, czy nie ma w tym trochę przesady? Ech, Kanada pachnąca żywicą, tak pisał o niej Fiedler Arkady. Jeżeli chcesz, to zostań ze mną, gdy noc pogasi światła dnia. Wejdziemy razem w miękką ciemność,

lecz wiem, co chciałbym w życiu robić i nie chcę dłużej być już sam. Jeżeli chcesz, to zostań ze mną na resztę życia swego dnia.

A teraz z kolei jeszcze raz. Wacek i Mariusz Bielawa, proszę bardzo. Zaśpiewają Hej Hanno Tadeusza Woźniaka.

0: I otchłań, otchłań czeka. Otchłań czeka.
1: Otchłań czeka.
0: O, otchłań czeka.
2: Także uważajcie, bo otchłań czeka.

urodzeni po wojnie, choć przed wojną tam jest prawie zawsze. Nawijaliśmy wolno z kłębka losu szarawą tę nić, odfruwając ku niebu biało-czerwonym latawcem. Próbowaliśmy, można, trzeba, a jak chcemy żyć. Odfruwając ku niebu biało-czerwonym latawcem. Próbowaliśmy, można, trzeba, a jak chcemy żyć. Przebiegaliśmy młodość za piłką, dziewczyną i szczęściem. Przeczuwaliśmy miłość i przyszła, przyszła i nic. A nad miłość to już nie wypada i prosić o więcej. Może tylko by można, by trzeba, by chciało się żyć. A nad miłość to już nie wypada i prosić o więcej. Może tylko by można, by trzeba, by chciało.

budowało się wierszem na pustyni głupoty i zdrady. To i trudno się dziwić, że i wyć nam się chciało i pić. I zaznało się chwały, zaznało się i dna szuflady, gdzie pytania jak można, jak trzeba, a jak chcemy żyć. I zaznało się chwały, zaznało się i dna szuflady, gdzie pytania jak można, jak trzeba, a jak chcemy żyć.

moje życie to zdanie nie będę powtarzał. To to samo, jak można, jak trzeba, a jak chce się żyć. Moje życie to zdanie nie będę powtarzał, bo to jedno, jak można, jak trzeba, a jak chce się żyć.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Niewiele w życiu mi potrzeba, spokojne miejsce, własny kąt, jeszcze nad głową skrawek nieba, czyli po prostu własny

Jeszcze tylko kwiatów kilka, jeszcze tylko ptaków śpiew, jeszcze czyjeś czułe ręce, serce i ciało piękne tak. Nic mi już nie potrzeba więcej.

trochę wolności, trochę chleba, smutne poczucie doli złej. Samotne dni, samotne noce, piękne marzenia, pusty trzos. Gorące serce, myśli złote, i taki jest mój los. I jeszcze tylko ciągle wierzę, że kiedyś wszystko zmieni się i że zostaniesz razem ze mną pożycia mego kres.

Konik polny, co głos piękny miał jak rzadko, wziął, prześpiewał i przehulał całe latko. Gdy zaś poczuł, że to już jesienne dni są, to zrobiło mu się nagle strasznie łysą. To zrobiło mu się nagle strasznie łysą. Już od dawna wiatr północny chłodem wieje, a tu brzuszek i spiżarnia pustką zieje. Wyobraźcie sobie rozpacz nieboraczka, ni kawałka muszki, ani też robaczka. Ni kawałka muszki, ani też robaczka. Opowiedział o tym pewnej zgrabnej babce, małej mrówce bardzo śmiesznej swej sąsiadce. Prosi ją jak kumpel, jak brat brata, by pomogła jakoś dotrwać mu do lata. By pomogła jakoś dotrwać mu do lata. Ale mrówka skąpa była to niewiasta, nic pożyczyć mu nie chciała, no i basta. No i pyta go się najnormalniej w świecie, co też on porabiał nieboraczek w lecie. Co też on porabiał nieboraczek w lecie. Że tajemnic konik polny zaś nie miewał, więc się przyznał, że wciąż śpiewał, śpiewał, śpiewał. Jeśli śpiewasz, kiedy ja zapasy robię, gdy jeść będę łaskać, bądź potańczyć sobie. Gdy jeść będę łaskać, bądź potańczyć sobie. I to jest koniec La Fontaine'a. Rzekszy tak, zasiadła do śniadania, a on biedna, on skacze, on gania. A że konik był to tancerz zawołany, więc i mrówka zaraz także poszła w tany. I nie minął nawet jeszcze kwadrans cały, gdy się mrówce wszystkie nóżki poplątały. W miejscu pierwszej lewej nóżki trzecia prawa, w miejscu drugiej czwarta to ci zabawa. W miejscu drugiej czwarta to ci zabawa. Rozplącz prosi, ułóż należycie, ja twe nóżki, ależ to nieprzyzwoicie. W głębi duszy myśli patrząc na biedactwo, dobra nasza, zaplątałem to robactwo. Dobra nasza, zaplątałem to robactwo. Po czym cały śpiżarniany mrówki zbiorek załadował bardzo stary szary worek. Tak więc mrówko zginąć z głodu ci wypadło, bo żeś była nieużyte skąpiradło. Bo żeś była nieużyte skąpiradło. Morał. Po co ktoś ma nóg mieć do cholery? Wszak nie po to, aby na nich nosić buty. Znacznie lepiej jest, gdy ktoś ma nogi cztery. No konik ma sześć, ale za to jest na wszystkie cztery kuty. Ale za to jest na cztery nogi kuty.